0: Idą z Tidą.
1: Rozdawaliście
2: wy na maksimalno.
1: Samo hitowi.
2: Lej to do maksimum.
0: Hitowi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Kanał 77. Samo hitowi.